0: Pesti v mivki,
1: pa slanca v ustih.
0: Poletje na Antili.
2: Corazón, Maluma baby, pero mi amor no